0: Ognionowiec ruszył nie was, w nie mógł już, ale chłopiec jadł sam.
1: Ale teraz od nas nie napadł się, a ja na rogu na tych agierów.
0: A, no, na razie ma was.